0: yɛnumu a ɛde ahoteɛ bɛpra wɔabrabɔ na de misuro abrɛ wɔabrabɔ nante nante sɛne wɔpɛ bi a
1: mapɔwra
0: ho
1: ɛfa
0: nhoma me awurade menam soɔ me bɔ wo kɔkɔ yi ghana wia so nti anim yi na sakyerɛ fa me awurade yesu yɛ wo deɛ ɛregya wiase nyina twam akɔ mereba na mede ba ntam sɛnea mede ku so abɛka tiɛ mebɛyɛ dwumi bi
1: na nyadwe sakyerɛ
0: tiɛ dwumi ne bi ma ɔdom ne bi sɛ wo ma wat
1: bira
0: mebɔsɔfoɔ a wode me din

change my life. Labia gobe. Ani akwat kwachafu ni anom nyom tofo. Mama yeye ni motum ni wutawro. Ya ruko. Kwavu vronemu. Ba la ni ofini ho. Ya ruko. Sabo se wa mame. Yeah, shine on me.

wudo wuni ase wo ho a wonye wuni abone sɛ wudo wuni a ɛfiri sɛ nyame na afrɛ wo a wuni a ne wofa ne nkwaduro so sɛ wokoku no wofa ne nkwaduro so sɛ wokɔsɛe no na wontee ne wasontee sɛ sɛnea na david ɛne saul sɛnea na wɔ concert ne si kɔ a yɛ bible mu no wɔsei saul wɔhene na david nso ɛberɛ a onyankopɔn ne wanya bi ɛfiri saul so no firi saul so no na anka david ɛne woama nyame ama ne mu na nka ɔkɔkuu no a ɛberɛ na saul ɛɛpɛ david asɛe no onyame hyɛɛ da ɛne wɔde saul ɛbɛsɛe david nsa na na saul david onyame hwɛ sɛ ɔdi n'asɛm so anaasɛ ɔdɔ so a na anadwo berɛ a ne wada na ɔpotwa natadeɛ no na adeɛ teeɛ no ɔsɔreyɛ no na wayɛtwa natadeɛ no na david de kyerɛɛ no wɔsɛ anadwo mu nyinaa wɔde wo kra hyɛɛ me nsa sɛ nka me nsɛm nanso neɛ wasera no no ne wasera no me nua mebɛ sɛ meka kyɛ wɔ sɛ ɛa na wofiri sɛ nyameɛ ne wanyama firi nnipa bi so nti anytime biato nnipa wo nua ne sɛ wode ne kɔ aduro so meka kyerɛ wo akɔsɛe no meka kyɛ wɔ sɛ neɛ wasera no no ne wasera no wontumi mfa wo nsa ntakye no adɛn na wo nua no a ne ne wɔ adwuma mu durumerɛ bi ade ne kɔ aduro so sɛ position a ɔwɔ no wopɛ sɛ wɔfiri hɔ ɛ wonim nnipa bɔ kasa kyerɛ awurade yesu kristo din sɛ so aba pa wokaa bible no a wɔsɛ monnɔ wiase nnom nnoɔma na sɛ obi tɔ wiase a na gyan ne dɔne ne mu ɛ wonia gyigye ne durumerɛ bi a wompɛ nakɔnwa ne so atena wotumi de ne kɔ aduro so wonia sɔfo no wotumi de ne kɔ aduro so wonia no a ne ne yɛ aban adwuma no aban adwuma nso nyɛ ɔpapa dea ɛyɛ onyankopɔn dea wotumi de ne kɔ aduro so onia yɛsɛ wotom bɔ ɔbɛbɔ dan a ɛbɛsɛ abɛbɔ wɔ a bae mo sɛ akodeɛ bia no a ɛmfiri awurade no ɛnyina woatera wo nnua bi atera na atera na atera no ɛnyɛ dwuma mebɛ sɛ meka kyerɛ sɛ sɛ woansankyerɛ a desia nasia ɛmenkuaseɛ ɛfa wo so ɛsiane sɛ woayɛ nneɛma ɛyɛ mukadeɛ a ɛtwa sɛ wo sana na ne nyamede wobɔ ne kyɛ wo mmerɛ bi na mewɔ asɔre a na mene nkurɔfoɔ meka nyame asɛm sɛ ɛhyɛ me sɛ nnipa bi di nnipa bi akɔ aduro so akɔku wɔ asɛ wɔ m saa nkurɔfoɔ no mmara na memmɔ mpayɛ ma wo sɛ mene wokasa na nnipa no ɔmo fifiri mu ee wofra wo kristoni onyameso mpani a wɔtɔn wɔ ade a woakɔgye nneɛma de tɔ wɔ duru kwasiada wohyɛ ntadeɛ hɔ agye na woakɔtena ni mu ɛbisa wo sɛ wo garɔ mu wɔ no ne wɔ wo kokoa mu wɔ no nnea na woyɛ woso aba pa a wofrɛ w'anim kyerɛ nyameso mpa a onia me kasa kyerɛ wo na awie sɛ adwensa kyerɛ kɛseɛ ɛwɔ hɔ ma wo nipadua no wɔ sɛ monim sɛ monipadua ayɛ masɔre dare nti nea ɔbɛsɔre ɔbɛsɛe onyankopɔn asɔre dan no ɔsɛ sae ɛna ɔbɛsɛe no ɛfiri sɛ onyankopɔn asɔre dan ɛho te nti awurade yesu din ne di nkɔ ne nam kɔ nnuro so kɔgye nneɛma a ɛwo wia hwɛ owura ne ba woate ɔba ɔba wo nua ne ntwene no durumerɛ bi ɛdeɛ na woyɛ no kristoni wɔne no woakyina berɛ ma woto awurade so wɔ nsuɛ wo